0: Czas Radio. Zaczas Radio. Zaczas Radio. Zaczas Radio. Zaczas Radio. Zaczas Radio.
1: J Balvin. Ina. The Business. Let's go.